one of you bow. Fike bele pogalea mukao. Auke bedua mukao. Negbani tekbela goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame. Beanya nukole da la huebumeo.